0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Banja 2.
3: Alo, dobro jutro.

0: uz jutarnju kafu. Narodni radio Banja Dvojka.
1: Dobro jutro.
2: Ljubavi moja.
1: Dobro jutro.
2: Dušo moja. Gugutko moja.
3: Angele moja.
2: Angele moja.
4: Banja Dva.
1: Dobro jutro.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Banja
3: dva. Talk Radio, Banja dvojka.